0: pero las palabras quedan.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.